złe, nie zakrawi moje nie. O maja kuni kuni moje, eni lupo, esumli ebri eni o. Tu aswanya mnie.